No to oczywiście, moi drodzy, kolejny utwóreczek poleci dla Elki, ale pewnie Michel ci puszczę lepsze utwory. No więc lecimy. I to ostatnia audycja na tych radiach.

to oczywiście Ela, kolejny utworeczek dla Ciebie, tak jak mówiłem, na pewno nie lepszy jak puszcza Michel dla Ciebie. No więc łap, no i kończymy te granie tutaj na tym radiu. I czas niestety znikać.

Ja tak więc, Elka, jeżeli mnie słuchasz, no to jeszcze jeden utworek poleci dla ciebie już za chwileczkę, bo to oczywiście ostatni raz, gdy mnie słyszycie na radiu. Ja już mam po prostu dość.

tak więc oczywiście, Elka, kolejny ten oczywiście utwór dla ciebie. Next music for DJ Krasia. And Kami.